Banga zina na jawa, ewa na muzi, banga zina na jawa, ewa na muzi, banga zina na jawa.